0: Miejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju. Termin uroczystości wsparcia i poświęcenia polskim wyjątkowym studentom w miejscowościach Kadeń i Wielkiej Nowy, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Cyborskiej Młodzieży dr Andrzej Przewodnik powiadomił, że w tym
1: Dowiemy się te terminy, które zostały przyjęte jako terminy.
0: Dowiemy, dowiadujemy się, czy termin jest ponownie na dyspozycji i poświęcenia kładu we szczególnym wyglądu i prawnym systemem. Jak na przełożeniu ostatecznym dyspozycji nie otrzymamy. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych składu i trwa ich dobrze. Te zjazdy na mniejszym składu są już postane te terminy.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze w dość chwili gotowe i do końca swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmowy z Ukrainy, które są na mamy ustawy na panizowanie na Rzeczpospolitej i Charkowi, pochodzą do dość składne. Charkiewskiej skrzyndar, jak to rozbaczało się, budy wyprzedzi 17 czerwca. 300 dzieci z kobiet z Polski za zakordoną widzą uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Serkownym Młody Słuchajny. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiadomy z korespondentem, pierwszy konkurs. Nasza możliwość jest wyłączna. Wydaje się, że to nie ma granicy, czy odbyty do kategorii wszystkich profesjonalnych.
2: Oh, where is my county fair?